czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Одно життя – это целый свет, и часом, каб выратовать этот свет, треба мець мужность и поставить под погрозу власное життя. Менавіта так зрабілі Браніслав і Владіслава Пагажельскія з Падаляшча, якія падчас Другой сусветнай вайны схавалі яўрэя, што ўцёк з Беластоцкага гета. Праз больш чым 80 гадоў іх учынак атрымаў міжнароднае прызнанне. Сям'я Пагажельскіх пасмяротна ўшанавана медалём праведнікаў народа ў свету. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гербера.
1: Potwierdzeniem tego może być decyzja, którą podjęli przyjmując pod swój dach Szmula Garbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy i jej licznego rodzeństwa. A że od tego czasu minęło przeszło 80 lat, moje pokolenie znało ją już tylko szczątkowo. A nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo: mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej. Wszystko odżyło na nowo za sprawą tajemniczego listu z Kanady, który nadszedł w lutym 2020 roku. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał okazję się z wami skontaktować. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić uczucia wobec osób, których zmarły ojciec był tak mocno obecny w moim życiu od najmłodszych lat. Bolesław to imię, które słyszałem częściej niż możecie się spodziewać i o którym mój ojciec opowiadał mi wiele historii. Zwykłe dziękuję jest chyba nieodpowiednie. Powiedzieć, jak jestem wdzięczny, również wydaje się niewystarczające. Kiedy myślę o waszym ojcu, nabieram przekonania i wiary, że mogą być troskliwi, hojni i prawi ludzie nawet w najbardziej przerażających czasach. W imieniu całej rodziny wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dobry dzień.

Radość twórcy dla człowieka znak. By jasnością tą odkryć mógł niepowtarzalność swą. By jasnością tą odkryć mógł niepowtarzalność.

0: та у широкій перспективі.
1: Каже, були амбасадор Ізраїлю у Польщі Гірші Зор, які підкреслили, що навіть складане шматкультурне минуле регіону попливали на те, що серед польських правідників народів світу так шмат людей з цих територій.
0: Приближуємо то собі, повертаючись по вілу літах, коли не був. Я в Польщі, але не в тій історії, не в Białymstoku, що мешкали тут Поляці, Жиді, Німці, Росіяни, Білорусі, Литвіни, Українці, Татарі, Рома, хто не. To jest też bardzo ważne getto białostockie. Ja to wszystko wchłaniałem. Dlatego, bo rodzina ocalonego, zabudowa, została naturalnie przez Niemców przeniesiona do getta w Białymstoku. W którym Białymstoku, który w 1939 mieszkało około 100 tysięcy mieszkańców, z tego 50% etnicznej grupy Żydów. Jako update Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych, z tego na rok 2024 7318 Polaków. Drugim będą Holendrzy, ponad 6 tysięcy. Po nich, żeby uniknąć obojętności i ocalać dusze żydowskie, była Francja i Ukraina. Po Polsce i Holandii, to jest Francja i Ukraina, w sumie cirka 29 tysięcy. I naturalnie to się bardzo łączy, sam akt, że po dziś dzień Yad Vashem zajmuje się uznawaniem, ale znalezieniem dokumentów. Po tylu latach, to jest trzecie, czwarte pokolenie, już bardzo skomplikowane, nie Yad Vashem nie da za przegraną.
1: Приклад Пагажельських, які в самі небезпечні часи вибрали допомогти іншому чоловіку, набуває особливе значення сьогодні. Про це говорив президент Білостока Тадеуш Трускаляски, який звернув увагу, що пам'ять про такі історії допомагає будувати повагу між людьми і народами і у наші часи.
2: Мілость між народами не є загарантована. Вона мусі бути пілегнована, мусі бути показувані добрі приклади, а вранч противні зле. Złe zwalczane. Dzisiaj też jesteśmy świadkami różnego rodzaju negatywnych postaw, dlatego też wśród młodzieży, wśród tych wszystkich, którzy nie znają może tamtej historii, którzy oczywiście tutaj nikt z nas nie pamięta II wojny światowej, ale dla nas ta historia jest żywa w przekazach naszych rodziców, jest żywa w przekazach książek, filmów, ale przede wszystkim jest żywa dla nas, dla ludzi wrażliwych na dobro, ale też wrażliwych na zło.
1: Кілька ще історій мужності залишаються нерозказаними. Час уручення медаля Пагажельським подляшський воєвода Яцек Бжазовський нагадав, що у Подляші відомі праведники народу світу, але багато імен людей, які в годи війни допомагали євреям, дагетель залишаються невідомими. Їх пошук і заховання пам'яті – одна з важніших задач на сьогодні.
3: Państwo Bolesław i Władysława Pogorzelscy dołączają dziś do panteonu grona sprawiedliwych z naszego regionu. Wspominać ich będziemy obok takich postaci jak Stanisław i Władysława Krysiewiczowie z Waniewa, bestialsko zamordowani za ukrywanie ósemki Żydów, jak Antoni Bochenko z Podkorycina, który ocalił 4 osoby, a po wojnie został zakatowany przez ubezpiekę. Z relacji z jednego z ocalonych przez niego wynika, że równie ważne jak schronienie i żywność były słowa wsparcia i otuchy, które przynosił ich wybawiciel. Szanowni Państwo, tysiące bohaterów, z których część została uhonorowana, ale byli przecież i są tacy, o których postawie nie było przecież komu zaświadczyć.
4: Bronisław i Władysława Pagażelskie żyli w wiosce Rastolty koło Zabludowa. Podczas wojny oni schowali Szmula Harbiera, jaki uciekł z białostockiego getta przed jego likwidacją. Nie gledzieczy na pogrozu śmierci dla siebie i swoich dzieci, oni nie wydali jego. Pośle wojny Harbier jeszcze koło goda żył u siemi Pagażelskich, a później emigrował u Kanadu. Mienawita jego wspominy przedadzenia synu dopomagli zachować tę historię i przywieli do pośmiertnego uszanowania siemi Pagażelskich.

Co z racji jaj po cichu idzie do zawieszenia, aż popatrzymy w bliższym wypusku nowin. Od rosyjskiego abstrelu pocierpieli Kijów i Lwów. Polska aktywizowała siły suprotpowietrznej obrony. Bronisław i Uladzisława Pagażelskie z Podlaszcza pośmiertno stali prawiednikami narodów świata. Bolszka Żawala Lajewska, prosz 4 chwiliny już.

0: Lipienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Przypomnił, że imieniny odznaczają dzisiaj Margaryta, Maryna, Lazar, Leonid, Ludmila, Julita, Leoport, Piotro i Rastisław. Kaliby jeszcze nie pożadali swoim znajomym się o najlepszego, zrobicie hetacia pier razem z naszym radio. Usim sionniaśnim naradżęcam tak sama żadajem usiał najlepszego, a sierot tych, jakie naradzili się 30 lipienia, jość i naradżeniec z 1863 hoda Henry Ford, amerykański promysłowiec, jość narodzany u 1911 Czesław Milasz, polski literatar, laureat Nobelowskiej premii w halinie literatury i oś tak sama narodzany u 1947 godzie Zachar Szybieka, białoruski historyk i profesor. A u naszym efiry wielmi spokojna siądnia, bo usiąż taki majem kanikuły. Będziemy dalej informować was pra ważnej apadziei z tych miejsc, gdzie żyją Białorusy. Spodzieju się, że zastaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszają was na rozmowę z naszym gościem.
1: Dzień z racji.

0: стороны Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Woś i tak nawet u dni z racji prochuczalni prymaki, a my nabliżajmy się już do połowy pierwszej godziny dnia z racja i zostaje 3 chwiliny do 15.30 u Polszczy i 16.30 u Białorusi. I skażu wam krychu bolsz pra na dworie. Napełnał się, baczycie, to idzie śpioka. Chciał naszym pamierzy w oblaczność pieramienna, ja wiecier wielmi lochki, a do dnoho do 2 metrów za sekundę, a cisku normie. Temperatura powietra od 23 do 28 gradusów. Noczu jasna, a temperatura tak sama dowoli wysoka, od 17 do 20 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, a cisk u normie. Zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bieraściejszczynie. Usiąż taki jeszcze w oblaczna, a nawet trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Ale temperatura powietra dniom od 26 do 31 gradusów. I będzie jeszcze u następnych dniach, zdaje się, cieplej. Tolki pra na dworie, ciepier jeszcze pieśnia. Ja lubię twoje nieba szeraje, a zaraz po tym Jana Zapolskaja i nowiny biznesu i finansów.

Hurt Jam zachwycił nas do tego kapiści napierat. I my już odeszli do 16.28 u Polszczy i 17.28 u Białorusi. To może niekalki slow na temu nadworia. Siądnia u naszym pamierzy pieramienna woblaczność, temperatura powietra 23 do 28 gradusów, noczu jasna z temperaturą od 18 do 20.

Czas od czasu trzeba wykluczyć mikrofon nawet w efiry. Z uwagi na to, już to holas nie wytrzymuje. A no, dozwolcie, że ja już taki zakończę ty prognoz nadboria. Zautra u naszym pamierzy w oblaczna z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura powietra na Białostoczynie, Radzińszczynie i Bielaszczyźnie od 26 do 31 gradusów. Słuchajem dalej Dnia z Racjaj i hurta Krama.

9 chwilin zostaje do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinął sierot tychże, jaki ja rychtuję, Anżelika Lalkowska. Ja chcę osobliwą waszą uwagę zwiernąć na dwie. Ukraina trzeci raz za dzień atakowała skład Wildberries u Rosji, a u Berlinie odmienili technoparad przez pogrozu teraktu. Woś tak wyglądaje nasz świat u 21 stuleciu. Jakie ja jeszcze nowiny dużo poczuję, poczujecie dużo przez niepełnych 8 chwilin.

0: Zaczęli my już o trzecią godzinę dnia z racją i witaj usich wielmi serdeczna. U tej godzinie aprócz tego, że posłuchajem materiału, jaki ja podrychtowała Wolcha Siamaszka, zapraszam was tak samo na afiszu Anny Szajkowskiej i palit hit Witala Cygankowa. A poczynajem od temy ważnej, osobliwa, że tej noczu u Polszczy, we wschodniej Polszczy, znowu trzeba było słuchać syren. Inna przyczyna tychże syren budzi u Białostoku. Kali 1 żniwnia u Białostoku, a 18 wy poczujecie syreny, gdy jeszcze i z głosem, to będzie nie niebezpieka, a prawierka nowej systemy papiereczwania. U podlaskim województwie modernizują systemu opowieszczania życharów. Starye przylady zamieniają suczasnymi, jak ja zmogę nie tylko podawać sygnał, ale i przedawać głosowe opowiadomleni. Pra chat robot na preskonferencji 30 lipienia powiadomił patraszcki wojewoda Jacek Brzozowski.
1: W województwie podlaskim do końca 2027 roku realizujemy bardzo ważny rządowy program związany z budowaniem bezpieczeństwa oraz ochroną ludności poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania. Taka jest nazwa tego programu. Ten program zakłada wymianę na nowoczesne syren alarmowych. Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy. To, co dla mnie bardzo ważne, ten program składa się z kilku komponentów. Pierwszy to, tak jak powiedziałem, wymiana na terenie województwa podlaskiego w sumie 50 syren alarmowych. Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego na naszym terenie. Ale to, co ważne w tym systemie, jest to, że on także działa poza tym, takim powiedziałbym, tradycyjnie istniejącym systemem łączności. Więc kiedy przestaje ten tradycyjny system łączności działać, ten, który budujemy w naszym regionie, będzie także działał, dając bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania służbom, ale także docierania z informacją do opinii publicznej. No i tym trzecim elementem, także bardzo istotnym tego całego systemu, jest budowanie masztów. One powstaną w 4 powiatach w naszym regionie.
2: Podczas konferencji prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że gór powinien być gotowy do tego, aby mieć taką systemę. I нагадав про пошні події, коли повітряна погроза закранула і польську простору.
3: В województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99, znajduje się w Białymstoku. Tak jak powiedział pan wojewoda, 26 plus 9 to 35, bo te 9 będzie wymienionych w następnym roku. 36 już zostało wymienionych i zostanie około 1/4, 28 z tych syren starego typu. Te nowe syreny są o tyle ważne, ponieważ mogą nadawać sygnał dźwiękowy, który jest bardzo słyszalny, ale również sygnał głosowy. Będą one przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17 w godzinie W, ale niedawno mieliśmy właśnie okazję sprawdzenia tego systemu, czy wszystko działa. Jak ważny jest temat ostrzegania, mogliśmy się nawet przekonać ostatniej nocy. Oczywiście nie mówię tutaj tylko o mieście Lwów, które zostało zaatakowane bardzo mocno przez Rosję, ale również jedno z tych urządzeń, dron czy inne, leciało w naszą przestrzeń powietrzną i tam też te syreny zostały uruchomione. W związku z tym musimy być właśnie gotowi na to, żeby mieć system, ale też, żeby mieszkańcy mogli umieć odczytywać te sygnały, dlatego też właśnie są próbne alarmy, są informacje. Oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma możliwość dotarcia do każdego.
0: Żychara u Białostoka prosiać nie polochać, kali 1 żniwnia o 18 godzinie jany poczują huki syren. U hety czas będzie po pierwsze odznaczać data wybuchu warszawskie powstanie, ale odbudzieca tak samo wypróbowanie nowej systemy papierodzielenia. Modernizacja systemu w Podlaskim województwie kosztuje 8,5 miliona złotych. Środki na projekt pochodzą z europejskiego finansowania.

Pod rasonami zatrzymali udzielnika sztohadowego zlotu. Ambasada Polski w Mińsku czasowa przypyniaje prijom zajał na afarmlenie i podążenie karty Palaka. Takija, gdy inszyja na winy rychtuje Anżelika Lalkowskaja i kap ich wam pieradać, paczakaje jeszcze 5 chwilin, bo już opraz 5 chwilin będzie 18 godzina u Polszczy i 19 u Białorusi.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Kaskam, mały fan, mnie.

są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem.